Jeżeli wystarczy, że mus odpustynie, zator z letnich wrata, krew se prawą smiluje, sekar prazny plebny, ustające predaje, kto wiesz, ten bez kucie.